0: Sister Ngohano, ngwino nkubwire vrema. Sister, witwa ne?
1: Nitwa Bakemo, mbahanyene.
0: Ah, Bakemo. Ndaguha icyo ushaka cyose, mugabo wemere tuje hariya kuvugana. Ntuzobivuge, kuko noba ngowe babimenye.
1: Jya urira ku mpandro y'idihumbi 300, ntabwo nzovuga kwe.